Twoja glazba, twoja zabawa, twój Radio Maxi. Zaczynamy 1 septembra. Radio Maxi.